skończę powiadać. Być wszetki słowa tłuszcz mowy. Wszetko je tu cudzie.